zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

kiedy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik z

0: Oznacza to, że przestajemy dążyć do tego ideału. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
1: Адаме, дякуємо, що ти був у нашому житті і ділився з нами прекрасною музикою.
0: А зачинаємо традиційно, так як любиш.
1: Слово дня.
0: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
1: Українською вага.
0: Waga. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciał. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
1: I co pierwsze znaczenie?
0: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
1: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
0: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
1: Tobto Terezy.
0: Tobto Terezy, a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
1: Ну, а моя увага направлена на словник української мови, який я вже гортаю і шукаю літеру В і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
0: Поважна справа. Справа великої ваги.
1: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
0: Баба Христя!
1: Ну, втішилася?
0: Я вам приніс!
1: Ну, і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так, тобто ця тяжкість цього предмета.
0: Ну, так, такий предмет може важити спором. Zwłaszcza jeśli ktoś jest zmęczony i już

0: але теж є значення переносне, тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
1: Przestał być takim ważniakiem.
0: Tak, tak.
1: Już nie jest taki ważny jak kiedyś. Po polsku chyba najbardziej mi się podoba i zawsze mi się podoba, niezależnie od pory roku, nasz zwrot przywiązywać wagę do czegoś, bo zawsze sobie wyobrażam, że komuś za karę przywiązano do ręki czy do szyi taką ciężką, ciężką wagę. A przecież przywiązywać wagę do czegoś oznacza oczywiście zwracać na coś uwagę. Uważać coś za ważne. I wszędzie ta waga prawie w każdym słowie się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

0: щойно прозвучала пісня «Вага».
1: Wieży Bajzel to taki zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie, projekt, nie zespół kobiet.

0: Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Tak, nasze

0: Сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
1: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.

0: Ale to jest rak. Czytamy więc go w SPAK. I co się okazuje? Pieniędzy pragniesz, nie rządzi cię cnota. Nędzy się boisz, nie masz dosyć złota. Tak to rak biegnie w SPAK. Tak samo, tyle że kompletnie odwrotnie.
1: А українські вірші раки почав писати ще у 17 столітті Іван Величковський, котрий теж дав визначення цій формі у 1691 році. Рак – літеральний єсть вірш, которого літери і в спак читаються, той же текст виражають. А в касті, наприклад, Лисмики та Франка мавпа Фрузя розмовляє такою чарівною паліндромною мовою. Жанр цього раку літерального, який, нагадаємо, започаткував Величковський, у 1977 році ввів в дитячій збірці «Чарівний глобус» Володимир Лучук, а нині в Україні понад 50 поетів мають у доробку раки літеральні. У 91-му році, 1991-му, засновано об'єднання голінних ентузіастів рака літерального «Геракліт». Ще теж свідчить про те, що із банальної такої спокуси здивувати загалий колег ця форма доросла до такого серйозного явища в сучасній поезії. Ну і теж видані збірки з паліндромною поезією. У 1993 році у львівській газеті «Ратуша» і в часописі «Четвер» оприлюднено декларацію планетарної управи паліндромії. Так що прекрасна теж і така гімнастика для мозку.
0: Ціла планета ще гімнастикує.
1: Так. І зі згаданих збірок у 2011 році книга «У Созір'ї рака. Антологія української паліндромії» вийшла у порядник Мірошниченко і Лучук. А у 2015-му видавництво «Старого Лева» видало книжку для дітей «Паліндроми».
0: I uwaga jeszcze, to będzie mega. Najdłuższym palindromem na świecie, czyli w światowym internecie, jest mega palindrom Tadeusza Morawskiego żartem w metraż. Żartem w metraż i ten palindrom ma ponad 33 tysiące liter. Kolejne pod względem długości wśród polskich palindromów są dwa mega palindromy Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, o babo, oraz palindromem przez świat mające ponad 6 tysięcy liter. Na miejscu czwartym jest niespotykany w literaturze innych ludów i narodów mega palindrom Tadeusza Morawskiego Łan i Figa Gadów, mający ponad 1400 liter i będący jednocześnie wierszem napisanym ośmiozgłoskowcem. Kolejnym utworem wspomnianego autora jest mega palindrom Te Kramy Market. Ponad 3000 liter. Na mocnym szóstym miejscu mega palindrom Stanisława Barańczaka, który rozpoczyna się od słów w lasku hulaka i ma ponad 2500 liter.
1: No, polskie palindromy uważają najdowszymi i najbliższy mega u świecie, toż na dziwno, że samo u Polsce zasnowano muzej palindromów.
0: Muzeum palindromów to prywatne, niekomercyjne muzeum w miejscowości Nowa Wieś w gminie Serock, założone w roku 2007 i prowadzone przez wspomnianego Tadeusza Morawskiego. Kolekcja obejmuje komplet książek z polskimi palindromami, poetów Juliana Tuwima, Stanisława Barańczaka, hobbystów Edmunda Johna, będzie jeszcze o nim mowa, Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, szaradzistów Barbary Sudoł, autora encyklopedii rozrywek umysłowych Krzysztofa Oleszczyka i innych. Znajdziemy tam również artykuły prasowe, recenzje, obrazy, grafiki, fotografie oraz inne eksponaty związane z palindromami oraz ich twórcami.
1: No, rozkażimy teraz pro Józefa Godzica, który należy do majstrów palindromów.
0: Ciekawa sprawa, emerytowany elektryk, kinooperator z miasta Rzeszowa, wydał m.in. książkę Echo Zdania, czyli palindromy. Ta książka zawiera 1000 palindromów. Godzic opracował specjalny algorytm pozwalający na utworzenie ponad 150 bilionów palindromów. Ten algorytm zawarty jest w czterotomowym maszynopisie Taka Księga, nazywanym także księżycową księgą, gdyż spisanie palindromów wygenerowanych przez ten algorytm dałoby książkę o grubości porównywalne.

diavoli no. A Macilot stolica ma, a minaretu tu teranima, a da goa ma ugada, a droga potopa goda. Ok pinata ni PKO, ogu dema dame dugo.

Dziady kazimierskie, niech go dunder, niech go dżuma, niechaj zmyka albo skona ten, co nie zna i nie kuma palindromów, pana Jona. Ada raportuje, że jutro parada, ale uda szałowe me, woła z sadu Ela. Ada panna pocałowana woła, co pan napada i załoga nago łazi i tak dalej, to przykłady zdań lustrzanych pana Edmunda Jona, jak śpiewał zespół Dziady Kazimierskie w 2013 roku. Zespół ten niestety już nie istnieje. Załoga przyznała, że musieli się rozejść z przyczyn ideologicznych.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пół на пół, чи українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Година, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
1: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означає то, що перестаємо дążити до того ідеалу. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
0: Adama, dziękujemy, że ty był u naszym życiu i dzielił się z nami piękną muzyką.
1: A zaczynamy tradycyjnie, tak jak lubisz.
0: Słowo dnia.
1: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
0: Українською вага.
1: Вага. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciał. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
0: I co pierwsze znaczenie?
1: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
0: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
1: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
0: Topto Terezy,
1: a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
0: Ну, а моя увага направлена на словник української мови, який я вже гортаю і шукаю літеру В, і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень вагу коси в руках. Так, тобто ця тяжкість цього предмета.
1: Ну, так, такий предмет може важити споро. Zwłaszcza jeśli ktoś jest zmęczony i już długo się nim posługuje.
0: Jaka waga może być? Ważka waga, może być żywa waga, lekka waga, no i też zabijna waga.
1: O nie, a cóż to takiego?
0: No, to na żal waga tworzyny після zabuje, після того, jak jej wbiją.
1: Chodźmy dalej.
0: Na wagę złota. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути, тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
1: Coś lub ktoś, zapewniam cię.
0: Друге значення – вага в переносному значенні – це вплив. І слово «не полова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
1: Отож то ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
0: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
1: Зачекай, тільки зеркне, одважуся повідять, що не пам'ятам.
0: Але рухаємося далі українським словником.
1: А він так, підтвердзам.
0: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
1: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
0: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі – бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
1: Ага, бо я мислила, що це просто дуже важить.
0: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах.

0: важливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські, він втратив вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його...
1: Сходу, попросту, сходу, зжучив з пару кілограмів.
0: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне, тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
1: Перестав бути таким важняким.
0: Так. Так.
1: Już nie jest taki ważny jak kiedyś. Po polsku chyba najbardziej mi się podoba i zawsze mi się podoba, niezależnie od pory roku, nasz zwrot przywiązywać wagę do czegoś, bo zawsze sobie wyobrażam, że komuś za karę przywiązano do ręki czy do szyi taką ciężką wagę. A przecież przywiązywać wagę do czegoś oznacza oczywiście zwracać na coś uwagę, uważać coś za ważne i wszędzie ta waga prawie w każdym słowie się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub...